0: zona norte nos
1: zona tilipamenepa ano kukambila na nkhani ngati imene ndi yofunikira kwambiri ndeti kudziwa za maudindo a mipingo azipembezo amenemo ifunikira kuti ntchito yathu ndiyo onjeza makhalidwe abata ndi mtendere mdziko ndi kwa icho tikudziwa bwino kuona kuti ife yofunika tikhalendi udindo umenewo okwafanitsa na wanthu potengerapo uthenga wachipulumutso ndi wachiyembekezo ku midzi osiyana ndi mkupitirancho muchiganizo chimenechi tikuona kuti mpingo wachipembezo

zvita ngati mukutiwo pyeza dziko litu ndi dziko latu iri eya mwego nkunena ndithu kunena kuti tinabadwira momuno zivute zitani tili momuno tizapanga za momuno palibe nso zina zimene ife tinganene kuti izi ayi koma tizakhala momuno tinabadwira momuno tizingasiye dziko liwonongeke eheya kuimba kumeneko kwa shushunia Bonofasi Musa nyamara amene amajambula zithunzi mtolankhani akakujambulani chithunzi chimachita kuwalika bwinobwino kuti awawa ndabwana koma enawa akati ajambule wanu kungojambula zina ngati kuti ndiujeni ndumbidwa iwe udaphunzira kuti ntchito imeneyi zikatero ndiyo titafika pansi zilo pazomwe zinakutengerani munali ndine Bright Sonjera mpira ndi umene unamela nthenje mkulusa kwathu kumeneku ndabdu Zakaria Chishauta kudaliseni bye bye.